mamy mamry czama. Na kanie te dobre szare, te da stać, bo szuma te dobre majory, szuma te dobre majory. Na dzisiaj jest zary, bo sobie reklam, również nie jak kormadzie, jak adziemy, jak a znowu szula sobie na czumie, że mi okazje, to tylko my jaka będę robić, trzeba wykryć, byśmy tyle, czapy wyjeżdżę, porkę, że no, kandyla. Gadam za radziuta, pondarem tobie, czartyli, a będę mi sara szkapła, ja sobie wem ratara, to jeder wadzby, a to wyrykam, nie bez niech ławie, ty no, bo szkulia. Bo szar chodam ta łanie, tylko mrami, szanę, gildę, wylewy, szakiri, ja nagę, wachmadzi, litar, zjedę, hakimi. Szemle, da, arabi, chalu, chodę, ty gadam, nie, chab, chab, gieber, buhara, le, kerem, kim, gali, ja, wano, no, czyka, uryn. مشيت بيت ترد ترد باغر اقوات ديال شمال خيال وخما كين رجع ويدل ويدل ويدل ويدل ويدل ويدل ويدل ويدل اخليل عربي مش راس مين ربينا باي كور باي شرق باي غرب شب الراس ما تيك مينا عزيز شو من جميع قاضي عجم مديه قبل درافه شبل دريجه فوركاش الناب قنديله قردن زره پنانی دکتوره که دولت جوه داده یه چنده که دستانه کتیا خیال و خمان